0: Umuntu orich yedwa ezweni lenkosi fanele ayenze ingcebo isabala
1: indlela otholala ngayo kuko
0: yebo it is 083
1: 786 7486 yabo 486 sebo kuko ukugwa kunene qhamo ukuthi 40 sesibheke ezweni lenkosi